0: Witajcie serdecznie, drodzy słuchacze. Z radością witam Was w kolejnej audycji Ptasie Radio, Vogel Radio, prosto z pięknego Salzburga. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie płytu jubileuszowo, 30 lat Promyków z Krakowa oczywiście dowiecie się pewnych ciekawych informacji również o Krakowie. Cieszę się, że jesteście z nami i ze mną. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja przyniesie Wam wiele radości, ciekawych informacji. Zostańcie ze mną, bo czeka Was wiele wspaniałych dźwięków krakowskich i informacyjnych niespodzianek o Krakowie. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es freut mich sehr, euch zur neuen Ausgabe von Ptasche Radio, Vögel Radio, direkt aus Salzburg begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und hoffe, dass euch die heutige Sendung viel Freude bereitet und interessante Informationen über Krakow liefert. Bleibt bei mir, denn es wartet auf euch viele angenehme Klänge und wertvolle Informationen über Krakau.
1: Srebrne kościuszki kosuszą na maszynie, kształt rogatywki na gwieździstym plesz.

Kraków to jedno z najpiękniejszych i najstarszych miast w Polsce, pełne historii, kultury, fascynujących miejsc. Krakowskie Stare Miasto z jego średniowiecznymi uliczkami i zabytkami znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1978 już roku. Główne punkty zwiedzania, które mogłabym Wam polecić, to Rynek Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki i oczywiście Wawel. Ale Wawel to nie tylko zamek, jest to również miejsce o ogromnym znaczeniu narodowym. To tu koronowano królów Polski, a także pochowano wielu z nich w katedrze wawelskiej. Znajduje się tu również Smocza Jama, jaskinia, w której według legendy mieszkał smok. Zaledwie 15 km od Krakowa znajduje się kopalnia soli w Wieliczce, jedna z najstarszych w świecie. Jest to prawdziwa atrakcja turystyczna i zwiedzający mogą podziwiać tu nie tylko podziemne jeziora, korytarze i kaplicę wykutą w soli, która jest również wpisana na listę UNESCO, ale również zwiedzający cieszą się atmosferą i powietrzem, które leczy, które również pomaga osobom chorym na górne drogi oddechowe. Kraków jest znany z tradycyjnej polskiej kuchni i warto spróbować tam obwarzanka krakowskiego. Okrągłego pieczywa czy też obwarzanka posypanego sezamem, który można znaleźć na niemal każdej ulicy w mieście. A inne popularne potrawy krakowskie to zapiekanka, pieczeń na bagietce z różnymi dodatkami oraz kremówka. Ciasto z kremem, które jeżeli jedliście, to próbowaliście, skosztowaliście, to wiecie, że jest smaczne i związane jest z naszym papieżem Janem Pawłem II. Kraków jest również jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce. Jest to miasto, które ma ponad 20 uniwersytetów i uczelni wyższych, w tym Uniwersytet Jagielloński, który jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. Został on założony w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego.

Według legendy, tak jak już mówiłam, na Wawelu mieszkał smok, który terroryzował miasto, zjadając zwierzęta i ludzi. Bohaterski szewc, pamiętacie szewca z bajki o szewcu Dratewce? To właśnie był on, który posługując się podstępem, pokonał smoka, wrzucając do jego brzucha, czy też podając mu do jedzenia barana wypełnionego siarką. Smok potem wypił wodę z Wisły, a następnie wybuchł. Dziś można zobaczyć pomnik smoka, który podobno zionie ogniem. A jeżeli ktoś widział, no ciekawa jestem, czy rzeczywiście widział ziejący ogień. No a przenosimy się dalej na rynek główny w Krakowie. Jesteśmy na rynku głównym, który jest jednym z największych i najstarszych średniowiecznych rynków w Europie. Ma ponad 200 metrów długości i 200 metrów szerokości. Jego centralnym punktem jest gotycki kościół mariacki, z którego wieży codziennie o pełnej godzinie rozbrzmiewa hejnał, hejnał mariacki, nazywa się on tak, hejnałem mariackim, i jest to tradycja sięgająca średniowiecza. Mam nadzieję, że wielu z Was już tą tradycję zna i słyszało hejnał mariacki. Jeżeli nie, to można sobie zawsze odtworzyć na YouTubie i posłuchać hejnału, który jest przerywany. Z tym też jest związana legenda, o której dzisiaj nie będę mówić, ale właśnie na pamiątkę tej historii hejnał jest przerywany. Tak jakby niespodziewanie, tak właśnie jakby się niechcący ktoś przewrócił. No a jeżeli Was zainteresowałam, to zerknijcie, sięgnijcie sobie do tej historii, a może kiedyś w następnej audycji ewentualnie przybliżę Wam tę historię bliżej. Jeszcze ważną informacją o Krakowie jest to, iż Kraków jest domem dla nowej hali targowej, miejsca pełnego sklepów z lokalnymi wyrobami, takimi jak rękodzieło, biżuteria czy regionalne jedzenie. Jest to świetne miejsce do kupienia pamiątek i spróbowania lokalnych produktów. Kraków jest miastem pełnym zieleni, można tu znaleźć wiele parków, ogrodów, terenów rekreacyjnych, a najbardziej znane to planty, pas zieleni otaczający Stare Miasto. Warto również odwiedzić Zakrzówek. Jest to jezioro wśród malowniczych skał, położone wśród malowniczych skał, które stało się popularnym miejscem wypoczynku krakowian. Kraków jest ściśle związany z papieżem Janem Pawłem II, który spędził tu wiele lat jako kardynał Karol Wojtyła. W mieście znajdują się liczne miejsca związane z jego życiem i działalnością, w tym papieskie centrum Jana Pawła II oraz kościół na Białych Morzach, gdzie Jan Paweł II odprawił swoją pierwszą mszę. Pod Starym Miastem, pod rynkiem głównym, znajduje się fascynujące muzeum Kraków pod rynkiem. Jest to interaktywna wystawa, która przenosi zwiedzających w przeszłość Krakowa, ukazując miasto z czasów średniowiecza i renesansu, a także archeologiczne wykopaliska. Kazimierz Dawna, żydowska dzielnica Krakowa, pełna jest klimatycznych uliczek i zabytków. Warto tutaj zwrócić uwagę na bunkry, czyli stare kamienice, które pełniły funkcję schronu w czasie II wojny światowej. I na koniec wiadomości dotyczących Krakowa, ciekawostek dotyczących Krakowa chciałabym jeszcze powiedzieć, dodać, że Kraków to również miasto festiwali. Co roku odbywają się tu liczne wydarzenia, w których można oczywiście brać udział. Między innymi są to Festiwal Kultury Żydowskiej, Festiwal Filmów, Festiwal Muzyki Organowej, czy też Festiwal Teatrów Ulicznych. Także miasto tętni życiem kulturalnym, kochani, przez cały rok.

A my przenosimy się już z powrotem do naszego zespołu, o którym wam dzisiaj chciałam powiedzieć, zapoznać. Ja zespół zapoznałam, czy też obejrzałam sobie przepiękny występ zespołu prowadzonego przez Romę Doniec-Krzemień w Lińcu w tym roku, nie w tym roku, przepraszam, w roku 2024, w listopadzie. To było na święta listopadowe, święta 11 listopada, gdzie pani Roma Doniec przyjechała ze swoim zespołem, przepięknym zespołem, przepiękne, przebranym, czy też powiem inaczej, prezentującym regionalne stroje z różnych regionów Polski. Naprawdę było to przepiękne patrzeć, że tak powiem, obejrzeć to całe widowisko, że tak powiem. Był też na koniec quiz, gdzie zgadywaliśmy, kto był ubrany w jaki strój regionalny, i to nie było łatwe, z różnych regionów Polski. Także jeżeli mielibyście okazję uczestniczyć w takim koncercie Promyków z Krakowa, to zachęcam, bo jest to nie tylko uczta muzyczna, ale również uczta dla oka. I kiedy, w jaki sposób powstał zespół? Otóż dziecięco-młodzieżowy zespół instrumentalno-wokalny Promyki z Krakowa, czy też Promyki Krakowa, powstał w roku 1986 przy Ośrodku Kultury imienia Norwida w Krakowie z inicjatywy właśnie Romy Doniec-Krzemień. Pozdrawiam tutaj panią Romę Doniec-Krzemień, którą osobiście zapoznałam właśnie w Lińcu. Bardzo ciekawa osobowość, bardzo, że tak powiem, taka jak Promyk, i dlatego prawdopodobnie zespół nazywa się Promyki Krakowskie. Od 1992 roku działa przy Szkole Muzycznej imienia Karłowicza. Uczniowie i absolwenci tej szkoły stanowią od lat trzon tego zespołu. Kierownikiem właśnie artystycznym, aranżerem, pedagogiem oraz opiekunem jest wspomniana wyżej Roma Doniec-Krzemień, uhonorowana za swą działalność medalem Honoris Gratia. I było to w roku 2007 oraz tytułem Krakowski, tylko Krakowianka Roku. To była Krakowianka Roku 2008 rok. Przepraszam was bardzo, ale ja mam dzisiaj problemy z gardłem. Także jeżeli mnie niedobrze słychać, to bardzo serdecznie wszystkich przepraszam, ale jestem troszeczkę przeziębiona. Wracając do tego, co mówi Roma o zespole. Gramy, śpiewamy muzykę ludową, popularne pieśni, utwory okolicznościowe i kościelne. Propagujemy muzykę polską takich kompozytorów jak Chopin, Młynarski, Ogiński, Karłowicz, Pederewski, Lutosławski i inni.

podstawowym składem instrumentów tego zespołu to skrzypce, altówki i wiolonczele. W miarę potrzeb także inne, jak na przykład flet, obój, akordeon, przepraszam, gitara czy trąbka. Wyjazdowy skład zespołu liczy kilkanaście osób, natomiast występy w Krakowie gromadzą dużo liczniejszą grupę promyków. Występowanie w różnych miejscach, także poza salą koncertową, wymaga opanowania pamięciowego wszystkich utworów, a często grania utworów nieprzewidywalnych w programie. Przeżyłam to sama, tak, rzeczywiście. I zespół działa nieprzerwanie, słuchajcie, już od 30 lat. I w tym czasie ponad 120 dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 20 lat uczestniczyło w tym zespole, uczyło się, występowało pod okiem Romy Doniec Krzemień. Łącznie zespół zagrał już ponad 1000 koncertów w kraju i za granicą. Wielokrotnie uczestniczył w ważnych dla Polski uroczystościach rocznicowych. Od 2007 roku, w którym promyki świętowały swoje 20-lecie, co roku w kwietniu odbywają się uroczyste koncerty jubileuszowe, w których występują obok dzieci i młodzieży także byli członkowie zespołu, w tym już dojrzali artyści. Ja mam nadzieję, że pani Roma Doniec z zespołem Promyki Krakowskie przyjedzie do nas do Salzburga. Bardzo serdecznie panią Doniec zapraszam jeszcze raz. Zaprosiłam ją już osobiście i myślę, że będzie to naprawdę cudowne przeżycie kulturowe i muzyczne. Także przygotujcie się już na koncert, wspaniały koncert pani Romy u nas w Salzburgu, pani Romy, właściwie promyków krakowskich pod kierownictwem, przepraszam, pani Romy.

Od kwietnia 2007 roku działa Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Promyki, Promyki Krakowa, które wspomaga zespół ze środków pochodzących głównie ze składek i darowizn. Stowarzyszenie stawia sobie oprócz innych celów, celów działalności szeroko pojętej, naukowej, finansowej, rzeczowej i tak dalej, promocji, również ambitne cele, bardziej uniwersalne, spośród których najważniejszymi są podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie tradycji narodowej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej w kraju i za granicą. Edukacja i upowszechnienie tego dziedzictwa oraz jego promocja również w kraju i poza granicami. Budowanie i umacnianie międzykulturowej, międzypokoleniowej więzi dla przekazywania tradycji, czerpania z dorobku kulturowego pokoleń. Prezentowanie i popularyzowanie różnorodności kulturowej narodów i regionów. Kochani, to już wszystko, co na dzisiaj przygotowałam Wam o Krakowie i o zespole Promyki Krakowa oraz o twórczości pani Romy Doniec. Teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania kolejnych utworów z płyty, którą dzisiaj przyniosłam do studia, 30 lat Promyki Krakowa, płyto jubileuszowo. Chciałoby się powiedzieć płyto jubileusowo, ale nie wiem, czy mam rację tutaj. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Pozdrawiam Justynkę z Freilassing, która jest z Krakowa i też nas na pewno słucha. I życzę Państwu i wszystkim słuchaczom przyjemnej, cudownej niedzieli. Ja już z tego miejsca zapraszam do wysłuchania również tej samej audycji w języku niemieckim. Das ist schon alles für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass ihr heute mit mir zusammen diese Sendung gemacht habt, dabei wart. Und ich hoffe, diese Sendung habt ihr interessant gefunden und ihr habt einige Informationen über Krakow in Polen für euch gewinnen und ich freue mich schon auf euch und auf euren Besuch in Krakau in Polen. Vielen herzlichen Dank und schönen Sonntag.